0: Jakie patyczne dotacji wasi chwali oni umysłu. Tem ochotę was przyjmął.
1: Будьте благо, будьте благо, будьте благо,